0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soulsos. Always with you everywhere, everywhere.
1: Fajn. Když je toho moc, zapni Fajn.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.